kto chce zerknął, trzeba zejdra. Komu jedno się knopu, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym miejscu, kto je proste prima, ať se na hocom spíší, ty najmou.